0: čestitamo.
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović sa Daliborom Aničićem, od srca žele tata Darko, mama Slavica, sestra Katarina, brat Dragan i deda Dragan.

0: se najlepši povodom sklapanja braka Daliboru Aničiću sa Kristinom Jovanović od srca žele deda Zoran Gligorić, tetke Milena, Jelena i Stana.
1: Čestitamo.

0: casa y se le dio.
1: Srećno vam bilo. Živeli.
2: Sa najlepšim povodom sklapanja braka, Daliboru Aničiću sa Kristinom Jovanović od srca žele deda Zoran Gligorić, tetke Milena, Jelena i Stana.

0: presno vam bilo. Živeli.
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović sa Daliborom Maničićem od srca žele tata Darko, mama Slavica, sestra Katarina, brat Dragan i deda Dragan.